In še, el princ, ki je kunda ne da pati. Moknala, ki ne znija kunši dželozija, izpodudli brez jo šlata, da každe šting da daš furtuna. Lidis, tja dit, kala les maride, in šala savo, kal ti robungala delibana, pur podaj ti da ide. Kankel re perd lidis, asal pykaš, nurol samba in nijak la princasa marides il princ da fudom. Molidis, sinti, kaleso de šting, kal da pasesio vita, con il princ. In še, el nju kiri fora al de la noza, ktuma avisa dum con il de, tkal kales pudunit librela de libana, doca torda žanje. Lidis tia dit al princ, kal msa kiri fora, šla maride, os žit la mineura ato fora la de libana. Alla fin, al princ tut la decisjun da maride Lidis.